0: hač netko ranno kolu abo kofi pijeće, kiba čaj abo vodu, dajče se nakušte pat zesvođeć tiš vašu snedajn sa srpskim rozvosom s dupkom napušestčih netko naše povestče davaja.
1: Srpski rozvos povestče v studiju Bettina Wenderotova.
2: Dobre ranje. Wiece a 20 ludzi jest w sobotu, a czera stawi znów o krabacze kuriawie samoty, czonym kumcu obladało. Potem, co jest o 24 a 20 nowy cyklus krabatuje stawi zny z tytułem na spoczatku je swietwo zahaju, kiżby potem loni z wodychom na urota pokroczuwał, raja lica cieci dziel cyklusa. Nimo profiu stoi też lica wiece hać 60 lajku z czonego kumca, a w okolinu na jewiszczu najstarsza rajaka je 80 let stara, najmłodsza 8. Nimo wojewódzki je drasty skiczy, a so przyladowariam też lica wiacore serbskie stuczki a teksty. Hacz do 19. Julia Raja stawi znów okrabacze, przedstajenia su uprzedate. Vosada małym wielkowie je czera na 257-letne obstacze bratruskie jednoty wełsy wspominała. 130 opytowariu są na Swiedzińskim dniu w obdzieli. Tys 17. jedyna posta, byś u pobożni Serbia buddyskiego kraja po smierci rabie von Gerstofa z Cichońcy do małego wielkowa przeczanyli. Tam im Serb Mati Duhi nowy domicilski czesze. Na Swiedzińskich kemszach czera byś dziel prydowania też serbsko-ryczny. Dr. Lubina Malinkowa przednoszyła się o stawiznach sydliszcza a skiedźbni na jeho wuznam za Serbo, kajż też na międzynarodny wuznam. Hacz do 1922 je doromady 2000 dzieci misjonarów małym wielkowie do szule kodziło. Lične Wiki Remeswa radwoju na dwoniszczu inkluzije. Je sobotu niedzie 200 posta ludzi wopytało trochu ja organizatorojo. Ladajo na wużadanie rekordnie hocoty su z tym spokojom. 16 regionalnych remesniku je swoje produkty poskiciło, na przykład kożane a pielszuwe, pczukace a honczarskie twory. Dzieci możachu na stacjach paslicz, a też w okwodzinie by możne. Klitur chcedza tajke wiki wospytować, potom pak poznim liczu abo na zimie. Duchowny rada a farar Johannes Magira woswieci dżęca kulowie ze swiedzińskimi kemszemi swój żelezny mieszniski jubilii, szczeż oznamienia 65 lat służby jako duchowny. Miestom jedu na 90-letny je Erfurtče teologiju studoval, abo 19-stu jedun a 60-na miešnika usvečenu. Stacije skutkovania jako kapvan a farar bichu napšikvat Bašč, Besko a Grotk. 15-letu biše tiež farar Putnickije cokve Zorelského biskupstva Novi Cali. Z leta 1998 je farar Magira duše pastor Kulovski v osadže, kaž tiž zvonkanie, viace vo jeho v osobe svišiče mestrujim bilk nasedom. Prine koparske mústvo Sokova Rajbice Hoki je dobylo v okresne pokal 2006 a 2020. Cuk šeftrenária Kristofa Gloksina přesadží so sobotu přečivo v okresnemu mištri z našec Dobruše z C2 po podlišeniu. Zajšvoch 15 letach sú Rajbičanci Sokoljo 4 razy finálnu pokalnú rú dobili, prini kročpak doma Delanach v Suiskim stadione. 580 přiladuariu je rie sobotu večo zčiovalo. A to one bichu naše povieše, kiš namakače tiež na našich internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hej, dženca, vostan je pomročený cíve džin, stajne zaso maso rímač a dišovač z džila, tiež nevedra sú vieščené a tiež dženca zále ze živé slibrohyša raz vokovo na 31 stupňu maximálne.
0: na pučach a nadrohach šitko klopve, ale kečpu šitkim tým, kociš nas Lipsku runje svyša, tramvajki tam dále nejedu. Popravom však kociš je to dženca noce hižo šitko zreparované mieč, ale tak celé sa to ište šľahčí vo neje. Potekým tramvajki pod svým Lipsku vokomikne dále nejedu. Tam je horcota prevujke škody nadživava.
1: Serbský rozvoz.

słobik spiewał się runie w butach, a nitko je krótko do cybilki, nasz jest, a z tym poladniemy na pokiwę do nowa tydzenia. Dżęca wóra jest o cieca stacja Beach Tour Radia Zatkule w Nibilczycach. Zatkular jest o hiżo na was wesela, k tomu zmieje Felix Cóż za nas też nadamiszcze na drobności. W Radworiu je dżęca zakski nuckuny minister Armin Schuster z hostczom. K tomu przeprosza CDU gmińskiego zjazka sześć zajmowanych, a to na posiedem ich do Radworskiej woniowej wobory. Minister przeprosza na rozmowu na wziąłną dyskusję tak rec. Praszenia na mety dyskusję się wun wuraznie przyje. Wokleczanskie dekanatne duszepastorstwo za dzieci a młodzinu poskyczuje dżęca kubwanie k prewencji przeciwo seksualizowanie na mocy. One wotmier są dżęca od napopierczych do cybilki na 8, a to we Wokleczanskim domboskim domie. Za zaredowanie, kiż budzie niemskie rzeczy, mieli są jeszcze przyzywicz, przyzywienie namakacze na internetnej stronie katolskiego posła, liczba miestną jemienicy wotmierzowana. W Wojerecach je jutce posiedzenie mieszczanskiej rady, a to po południu pieczych na żwoli radnicy w Wojerecach. A Maleszecach zetka so jutce gmińska rada, wieczor sedmich we wiesni zetkawanskie umności. Serbscy seniorojo jutce małym wosyku szkotuja, jutce po południu dwiemaj małym wosyku potekim, niemscy je to klein hęcin, w tamniejszym sportowym kazinie.

0: Hej, Mira. Cool, nur jetzt schrieben wir.
1: Bava, jo, proje fetzig. Miso dich, Lubia.
0: Mini dai, stu dei babu da lapsche jara napadnu. A triach so spodju ne biha. Su mi guspscha wulke. Nesem spokojom z nimi. Miach svoje stare trie racho.
1: Desti mi djurami.
0: Hai, Beno. Nisem so dere chua. Te bichu kaj steika druha koža při bihanju.
2: Čia lani si si potom žane vupitava, ki su bule kajž vone.
0: Dokiš ne bych sobu. Naša mač menješe, zo treba mnue džrija a je tute cile jednore kupiva, jako by mišče. To najhorše pak je, zo je moje stare, džirki dla, nødom prič čisnuva.
2: Džirki? Mira, tvoje stare džrije su na koncu kaj sandale vupadali.
0: A kujde raz, gdy smy kopan surali, se stonowa, so ci palce bola, doke se z nimi direktne do pula kopała.
1: Der je za kupańcu narzeczyć teja. Dyby mnie trzyje iście poswyczyć, prede hacie przestoka nimo.
0: Masz prawie. Znacz so mi tla lepie lubia, jeli so z nimi dere raje.
1: Teja, raj gemni!
2: Jo masz! A pasuj nudom daleke mirje.
0: Haj, sem dobrej pozici.
1: Jule, maš!
0: Ha, netko cde, Mira. Vrota!
1: Nije, bolje nimašo. Nije so rotam seba bližil.
2: Ale sem tola vidjava. Kak su so vone časli. Vone vrota definitivne trišiva.
1: Trišiva je oprodže je. Ale nic z bulom.
2: Kak to miniš?
0: Mira, čo dla tak hinkáš? Ty by po môj pravý tríhič. Tu ne mi vodliečal, jako som do búľa kopnula.
1: A netko leží tam v rotách.
0: Prajach dola, tríje sú mi převulke. A som mi nelúbia.
2: Vozmu šo zase ručo, tyž nemôže s nimi pravokopencu rač, nie sú to žiadne dobré tríje.

A to klopwe z wami, prede runie sym, was temu namówio, proszę strzelcie nam liczbu, kelko de jeszcze, de jesu pola was nalszła, tu jest wiona słuchaka hiżo pisał, a to sym. Sama dopa dwójce czytać, kiedyż by wam przeczytam. Moja prynia myśl biedząc rano, nasz aparatczyk jest skoncowany wod krótko po 4, hać do nietka suso tu miłocicach, ci aż 40 litru najśli. Ci aż 40 litru po takim zapisam za miłocicy, jak to by w Radworiu, w Ralbicach, w Kulowie, w Sulszycach, w Kruszczycach, kilka litru bichu pola was w miłocicach, bichu otrania 4 do nietka, ci aż 40.

0: Zadkula.
1: Prinje dwie stacji z tej sożno minowoj, z tym je naša bičtura Zadkule potekim úspěšne zabiežała. Modro-čerwjena biła, to nie je jenož moto, gdyż naša ubranka za bulom honi, tež na C3 stacji v Nebelčicach veselíme so na váš outfit našich serbských barbách. Keď předso zetkáme so 17 hodín cíceči, s dubkom 6 so potom prinjara zavízda. Športy zda!
0: Zadkula!
2: Nic sabe.
3: Dzięca wieczo.
4: Ach, ale, co masz ty dzięca wieczo przedziudziony? Dzięca pundziela. To dała wizo jenoś.
5: Zadkula bić.

0: Zwischen so.
1: Magenta Anne-Marie Simonoas Topina.
2: Lubi przy posłuchajo. Ja myslu, każdy człowiek pyta se przykłady. Przykład je za nas kajsz kompas, kotryż so nie myli. Won pokaza pucz a cíl. To trebamy w tutym czasu jara nuznie. Husto nie wiemy, što je prawe, abo što je wopaczne. Krzestrzenio maja tajki kompas. A kujżdy wy, nasz kompas je Biblia, je Boże Słowo. Nejsmy bez świece a pucza. Nejsmy bez kompasa. Ale wiemy to też stajnie. Je nam to wiadomie. Butun knies wiedzie nas a nie wopuści nas. Jeho słowo przewodza nas, szkita nas a ciężkie sytuacje zmistrować. Pola Mojzesa czytamy. Ty si bu, kiż mnie widzi. To je wielki pohon za nasze rozsudy, za nasz świetny dzień. Smy żonowane od Boha a nasz nadałk je, jako przykład za drugich żonowanie dalej dać. Za to pomhaj nam bu, tun knies.
1: Nábožné svoj k dni má dženca nadavku a zamovitosť či srbského vosadného zjazka Anne-Marie Simonoa z Tropina.

A on jest mi rzekła, że chcemy w ochocotnych rekordach poriecić, tak jak namierzyliśmy za sokąc tydzienia. Ledma wutro se poprom na słońcu było sobie rzekła. 1,43,5 stopniu namierzył z sobotu w Saksko-Anhaltskiej a niedzielu potem też mużakuje. A to wokół cioch w Mużakowie, tak niemska wiatrowa służba zdzieli, a to tutaj 1,43,5 stopniu jest najwyższa dymierna temperatura w niemskiej, znamieńcza na kwilku. Tutaj temperatury były mianowicie zaso przetrychene. 1,43,7 stopniu pokaza mierenska stacja w wiesnym dzielu Koszyn, braniborskiej gminy Neisse-Münde. Niemska wiatrowa służba pak sama tutem zjusku nie ryczy w rekordach, dokąd są hodnoty jenoż nakwiene. Oni praja kwalitna kontrola tutych mierenskich hodnotów nie jeszcze so wotmiła, a so jeszcze przewiedzie, tak DVD pisa, oficjalne w obkroczenie, hacz w obchodzie nowy temperaturny rekord przedleży, dre hakle biehu tydzienia przyjdzie. A nic jenoż wodno biehoce, ale też w nocy. W Kupšicach nie spadny termometr nocy od soboty na niedzielu pod 29,4 stopniami Celsjusa, tak niemska wiatrowa a służba z dobą zdzieli tak hoco, hiszczy, żenie nocy niebie, total niemskie.

0: Kaczki!
1: Ej, Mira, cool neue Trier marsch.
2: Bawa jo, prodje fetzig. Miso te ich lubia.
1: Mini taj, stu te babu tala przejara napadnu. A Trier so spodziu ne beha. Su mi gus pszo wulke. Nesem spokojom z nimi. Mia swoje stare Trier raczo.
2: Desti mi dżurami.
1: Haj, Beno. Nisem so dere czuła. Te bychu kaj stajka druga koża przy bieraniu. Czy lani se si potom żane wupytała, gdy su bóle kajś wone? Dokęś nie bych sobu. Nasza mać mieniesze, zo treba nuje drzwia, a je tute cyle jednore kupiła, jako by myszcze. To najhorsze pakie, zo je moje stare, dżurki dla nydom prycz cisnęła.
2: Dżurki? Mira, twoje stare drzwia su na końcu kaj sandale wupadali.
1: A kujże raz, gdy smy kopań surali, se stonowa, so ci palce bola, doke se z nimi direktne do pula kopała.
2: Derje se kupańce naryczyć teja. Dyby mnie trzyje iście poswyczyć, prejde hacie przestoka nimo.
1: Masz prawie. Znacz so mi tla lepiej lubia, jeli so z nimi dere raje.
2: Teja, raj gemni!
1: Jo masz, a pasu nydom daleke mirje. Haj, sim dobrej pozycji.
2: Jule, masz!
1: Ha, nitka still, Mira! Rota!
2: Nie, bulje nima szo. Nie, so rota mi zciwa bliżio.
1: Ale sim tola widziała. Jak su so wone czasli. Wone rota definitivne trichiwa.
2: Trichiwa je oprodzie je. Ale nic z bulą.
1: Jak to minisz? Mira, czy odla tak hinkasz? Ty by po mój prawy trzychić. Tu nie mi wotliczał, jako sym do bóla kopnęła.
2: A nytko leży tam w rotach.
1: Prajach dola, trzyje su mi przewójkę. A co mi nie lubię?
3: Wozmu szo za syrucza, gdyż nie możesz z nimi prawo kopęcować, nie su to żadne dobre trzyje. Yeah!

0: Luisa Hermanitz, Spiewa Szerunie Wolutich, Dziergach, a Dziergi nima leżane, jac nima my, dziś ladam tu na kartu, stuje mi hiżo rano liczby go woko deszcza zdzielił, tu dalsze dwie piskicach, jest odre posta litru nalsz, wo rożynczy miachu pecz a cicy, czy litru deszcza, utrano dziak przypos, słucharjam za informacje. A z tym minutko z dybką na podziewieczych.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Bettina Wenderotowa.
2: Dobre ranie. Wiece, a czy 2000 ludzi jest z sobotu, a czera stawi znowu krabacze, kurjawie samoty czonym kumcu obladało. Potem, co jest o 2024 nowy cyklus krabatu jest stawizny z tytułem Na spoczatku jest światło zahaju, kiedyby potem loni z łoduchom naurota pokroczuwał, raja lica nitko cieczydzie cyklusa. Nimo profiu stoi tyś lica wiace hać 60 lajku z czarnego kumca a w okolinu na jewiszu. Najstarsza raja kaje 80 lat stara, najmłodsza 8. Nimo woje ruskie drasty skicia so przyladuariam tyś lica wiacory serbskie stuczki a teksty. Hać do 19. julia raja stawi znowu krabacze, przedstajenia su w uprzedate. Wosada małym wiekowie je czera na 205 a 70 letne w obstacze bratruskie jednoty we usy wspominała. 100 cicyci w opytuariu są na Swiedzińskim dniu w obczyli. 17 su jedyna pusta, byś u pobożni Serbia budyskiego kraja po smerci rabie von Gerstorfa z cichońcy do małego wieku a przeczanyli. Tam im Serb mati duhi nowy domicilski czesze. Na Swiedzińskich kemszach czera byśe dziel prydowania też serbsko-ryczne. Dr. Lubina Malinkowa przednoszyła się o stawiznach sydliszcza, a skiedźbni na jeho wuznam za Serbo, kajż też na mezynarodny wuznam. Hacz do 1942 je doromady 2000 dzieci misjonaru małym wielkowie doszli kodziwo. W Łokach je tamniejsza woniła wobora sobotu swoje 120-letne w obstacze oswieciła. Od popołudnia biesiu jako gratulanča wiacore susodne woniłe wobory na wopycze. Tak możach u oborniku miestru im z Łoklic, Buszic, Nesvačidła, Nuknicy a Kruščic witać. Modzińska woniła wobora Kruščic pokaza przytomnym niekotry zwuczowania, a Nesvačanska wobora demonstruwaše nałożowanie w osobitej techniki przy wyrzezaniu z niezbożenych zjeżdżidło. Liczne wiki remesła radwoju na dworniszczu inkluzje jest sobotu niedzie 200 posta ludzi opytało, trochuje organizatorojo. Ladajo na wyrzadanie rekordnie hocoty su z tym spokojom. 16 regionalnych remesników je swoje produkty poskyciło, wodecze, na przykład kożane a pelszczowe, pczukace a honczarskie twory. Dzieci możachu na stacjach paslić a so wokwodzić. Klietu chcedza tajke wiki wospytować, potom pak poznim lieczu abo na zemie. Prynikoporske mústvo Sokoła Rajbice Hoki je dobyło w okresny pokal 2026. Cuk szeftrenaria Krzysztofa Gloksyna przesadzi so sobotu przeciwo w okresnemu mistrzy znaszec Dobrusze ze C2 po podliśieniu. Zajszych 15 litach su Rajbicianscy Sokolio 4 razy finalną pokalną rú dobyli, Prynikoczpak doma dela na swojskim stadionie. 580 przyladuariu je sobotu wieczo zciłowało. A to byś u nasze powieszcze, cywe powieszcze, namakacze cywy dzień, wiezo też w naszej darmotnej app, a na naszych internetowych stronach.
1: Wiedro.
2: Hej, Runes, budeś nie so słońca smie, drudzie so znane jeszcze deszczuje, cywy dzień, taka myszynca w ostanie. Dostaniemy tydzieńca biegu dnia jeszcze raz świele, a z blakami też niewiedra a rimania, a to szopszym tużnych maksymalnie 11-13 stopniach.
0: Pola 11-13 stopniu maksymalne, redz tak jak leś, to znaje o okwodnie, nie? Ale przygódnę, że zaś mi dniemi
2: to drzeje.
0: To na kościopad. Na pričara na drohách je našim kuncu šitko v poriadku, ale šitkým kocíš nás runie Lipsku svyša. Hišče raz, pokiu tramvajky všetco hišče nejedu, přes horco to je se tam asfalt a tiež beton dosta do koliu, to by so dženca hišče bývú dňa zvuporeče, čo potom sa nádži ja som, že tramvajky pravý brúze zase ječ.
1: Serbský rozvoz.

0: 5 razu jeszcze do szule za lica, a potem już okiwaja szulskie, wulke prózdniny 6 tygodniów swobodne. Większość naszych serbskich szulów da drę nie ma drastowe przedpisy, albo samą szulską uniformu serbskie gimnazje Budyżynie, pak wuda od lończego do poruczenia, jak mieli szularia za szulski dzień, co prawie zdrastczyć. Rahel Zelner, kiedy się k tomu informowała, a rozprawia, jakie je rezumie po prenim lecze.
1: Iż o wiacore leta wudawa serbski gimnazji Budyżyn szularski dziennik. Od zajszwoj leta stier w tutym jest drugim, gdyż doporuczenie za to, jak mieli so szulerio a szulerki wszyny dzień poradne zwoblekać. Kotry drasty so tam w osobie, jako so mało chodziacy wobladuja? Szulski nauda rynny wiacwok mieni?
2: Samo zrozumiemy, w opryczbujmy my, so moda trendy sadza, a ona juno tajka, juno hinajsza. Runek, jak so szulero zdraszcza, staje so szun Když te praše na hačeto šulským vodbieham odpovědovat se, abo nic ja myslu runa von tu na extrém krotke košle, abo krotke kolove, abo krotke šate, šajna, čolce, abo holce.
1: Tak nesmeďa kolove, abo suknia, kruče hač jednu ruku nad kolenom byč. Ruč ma celko nezavodžena byč, do reka, dekolte nesme pšera vurezane byč, a tež brjuch nesme vidieč byč. Tak doporučenia Sapskoho gymnázia v Budyšine. Nitko su so doporučenia k druhému razy vudali. A što menia šulerio k tomu?
3: To su dávali šelakore mene na otem. Ja som to teje bule kritisce vidžava, dokaž tiež špite jene doporučenio. Jens je také myslel, hej, to samo nix no na naše draste, tak prajne za to prava dauja hat tak. Snano to nieke neo tak celé poriadku, ale dokaž byto im tepon jenšine doporučenio, jen to pon tie akceptuo, dokaž jen ta so nedobí na to džaržiť.
4: Ja to skôr kritisce návakam, dokaž so sprena na to nič nedžarží. A to nazvijo šamnická stéja, so šešia so hoša, so to tam stéja.
5: Ja som slušala, že to menšie sú sa o to tak hošili, ale mňa to jacne zaujímavé, dokaž sme v posledným liče bola to veľa.
3: So nieko trehojci nieke na to ládia, so ne to snano jac tak krutke so nezutvie, ale v celku popom sa ničo neozmenil.
1: A run je tak miešané, kajž menenia šulerio je rezumé Renéa Viacvalka.
2: Ja som tu situácie zeznal, že sú sa šulerio tiež na tom orientovali. A trúneš nic kúžde a potom smiejem tiež sa na to zložovať, respektívne na koncu tiež jenú informáciu dať doma, jeli je to ze z našeho posudka přenávané.
1: Dalsze konsekwencje pak za szulerio nie zczyłuje. Wszak są to jenoż doporuczenia, a żaden drastowy przedpis.
0: A jak je dress code na drugich szulach, albo też w szelakorych połowaniach a żywienskich wobłukach, tomu jest so Rahel Zelnak czera niedzielniejszym wusowaniu wynowała. Tutaj namakacie jako podcast w ARD Sounds na naszej internetowej stronie, albo też naszej app MDR Serbia.

A Simras du, Simras dam, deutscher Gott, ich brauche es, war Sanasche Bockiwe. Jensa, muset ches je donne bitschitz deutsch, tam wura je so zecha stacja Beach Tore, Radio Satkula, wesli sa na wasch Wopit a na wasch Outfit wis herbskich Barbach. Gespschätzo, zetka je so mustwa sedam na cze hodzin zicici, a zdybkom szestci so potom prinja raza wizda. A, otwiczora wosmich potom, dodze sačich Radio Satkula tisch wusewa. W Radworju Jedzenca sachsgenutzkony minister Armin Schuster z hostczom, k tomu przeprosza CDU gminskiego zjazka, sich zajmowanych naposednich do Radworskie woniowie wobory, a minister przeprosza na rozmowu zjawną dyskusję tak rec, a przyje się też wyraźnie praszenia, namiety a dyskusję. Wokleczanskie dekanatne duszdopastostwo za dzieci a młodzinu poskiczuje Jedzenca kubwanie k prewencji przeciwo seksualizowanej namocy. Tuto wotmie so dżęca wot na popieczych do cibidl gnałosym we wokleczanskim domboskowym domie. Zaredowanie gdyż budże niemskie rieczy, żada se przyzywienie, tuto namagacze pod www.posu.de. W Wojerecach zetka so jutze po budniu pieczych mieszczanska rada, a w Maleszecach gmieńska rada, potom wieczor sedmich we wiesni zetka wanski rumności. Serbscy seniorojo jutze za so szkotuja, a to wieczor sedmich, wodecze, 2 maj po budniu w małym Woseku, niemsce klein Hähnchen, w tamniejszym sportowym kasinie.

to nie pierwszy raz pszałje wydychniemy. Deszcz przyniosł redne wychworzenie, tak aż sme mogli żynca do nowego tygodnia startować ze spodobnymi temperaturami a z nowego mecu. Nieżli aż wam temę penierzeskiego aktualnego magazyna przedstawią, życzę wam redne żyn, ja som Ania Kochoj-Czwarcowa a wiele wiasy na przysłuchaniu.

0: Miastem już trzeci przebieg żasysz miasecnego kursa dolnosarskiej rycy w ramiku projekta Zoria Jose zakończył końc tyżenia. Pietki od 13 obrzelników dostało certyfikaty ich rycnych zamężnościów, a sobie tu są te stare, a takie nowe Zoriaki przyszli jeszcze raz gromadu na zakończyński swieżyn deśnie na zażywic dwerje. Maria Elikowska-Winklerowa powiedzi o.
1: Wielki róż na zażywic dwerie.
2: My się grani Marian Kustem. Ja som był na kozu woni. Ja som uknił wiele, ale myślim, aż musim się pracować dalej. Ta serbska rzecz a te tradicje my się spierbają. A ja żywam w Dolnoserbskiej Kulturnej Akademii, a dlatego potrzebam takie serbską rzecz.
3: My się grani Erik Bivur. Ja przyjdę z Berko. A ja som był w drugim litnik Sorio. To jest wielgen, wielgen cool był. Ja som tak w szuli już zachopił serbską rzecz na uknusz. Ale pen o sute kszatze tak wiecze byli, a teke ta cała atmosfera jo einfach cool była. A pen teke te kontakte do serskiego świata dostasz, to jo tek wielgen pomagało.
4: Bo dla wasza socza teke co uknuć serski jentowe, to mnołem kursu?
3: Doma, ak ja som wiecie na uknu, sme pen se rozganiały na serski.
4: A jak se wam groni?
5: Mnie se groni Jelena, a ja se wiele wiasuli.
1: Tyki Hanka Županojc, co niento sobu cyniś?
6: Moja rodna wiaz jo priaznie, a niento ja bydlim w Prijavozu. Ja som uknuła serski na Dolnoserskim gimnazjumie, ale to już o per let. A niento cu zase aktywnie pejedaś, to godla cu sobu cyniś, niento na tom kursu. My zachopijemy w septembrie.
1: Lorenz Krause z Ochoze jo uknu ze Zoriakami letosa.
7: Bydlim w Ochoze, jo, ja żyłam pla domowinie, ako regionalni powda. Togo dla ja trebam serski, ale ja teke trebam tu riec za mlożinu. Jo, ja som ten przedsedar w domowinskiej kupki Ochoza mlożina. Jo, a ja życim aż wiele młode ludzie powiedają serski.
1: Julia Jegerowa, co więcej serski pyta śmiec.
6: Ja żywam w Witaj Žišoni, ale tam mamy drugie słowa za Žišia. Za grajkanie, rejowanie, a spiwanie, jo.
1: Mogę zoriaki bydle zwenka Dolnej Łużyce.
8: Ja som Saskia Bugajowa, ja som Rogowarska, ale nient bydlim w Lauchamerje. Moja stara mama a stajesze su pyedali serskie. A to jo wielgin ważne za mną. Ja som pyedaš s mojimi žišimi a s mojim slejekom.
9: Also ja som Luise Kšenka, bytlím Balinju a teke Hržebuzu. Som jadna a či zaštele stara. A no ja som o sersku rec uknula. A ja som nient mögala teke s mojou familiou pyedaš a to jo wegen Redner Witz.
10: Ja, som Lili Luana Pajkreuz. Ja, bylim zapschwem Petsupimir. Ja, mam pičku sersku familiu. Meje starejše su Hršebuzu bydlili, abo teke Kaukojcach, jo. No ja, som opytała pičku Tomoniu namekaš. A teke zase sliet gesesch, te wietze, katare su dlawejna przed spilipen. A ja zu teke w mojej familii to zase etablirowasz. Aż bużome pićku serski pejedasz, a teke te tradicje a historię, no jo, zase uknusz.
1: Wenke nebert, jo se megała o ceło psi obrosiś serskiej rycy.
11: Ja som wiegin spokojom, ja som tu riec wiegin derie nauknuła, a nie som żadnie ten czas miała za to, a nie som megała ten czas zesz, jo, zase.
1: Kurs su udopełnili zmakania z mami noriecnymi jako Mariana Worakuła.
12: Jo, ja som tam tyke czasy była, a som z nimi pejedała, a su dzieci wetmy tyke serskie słyszali, a nieco nauknuli. Myśmy wracam nince piachli. Będę su piachli, a ja som im ukazała.
1: Rycny trenar Gregor Wieczorek jo mecował sebie do wieru.
13: Każdy jo ordował lepszy, ako jo był na zahopinku, ale to nie groni aż każdy meżonien to serskie pejedaś, ale ja som leto wielkim spokojem, dlatego aż mamy bejną kopicku ludzi, ako naprzadu są dość daleko, przyszli tak daleko, aż mego nie to sami. W tym świecie z węka tego zoria dwera przelia byłaś z tej userskiej uriecu, a ja są wiesty, aż tylko użycy dalej, będziemy cestowetnich słyszać, a wynimegu derie serskie są derie integrowane do tego serskiego żywienia.

Prednjega julija, to groni sredu, doživio šohove mišče v Hmielovje južo vesme raz kinove noce pod govem nebjom. Vjacor zigar šestčih se zahopiju, a to s filmami šakorakih žangrov ved umelcu z dojneje a gorne užeca. Vužeska filmova pregledka tošten filmove jacor ugetujo, pobitujo talentirovanem vužeskim filmarjam a filmarkam. Tošten vesebne forum, až do końca maja su mogali svoje filmy zapedaš, a to su tak gotovali, do gromady dva a čižašča krotko filmu jo se zapedalo vid žiši modostnych a dorostčonych, sarske teme su tak pedla. Najlepsze filmy mytuju, niewetwisna jury to gotujo, a mają takie nowe myto, myto publikuma. Na tom wiacru by mogli po takim sobu wot głosować, który film de dobyś. Zarydowanie wytworio filmowe noc we Chmielowie prednego julia jacor zygar szestrzych na namieszcze Anuszta Muki we Chyszebuzu Chmielowie. Jo, to nie wiedzieli na żaden part przepaść.

Serbowce, co my wiczek, żywiesz, a se temu narodnemu dniu gratulirowasz, a ju wam przedstawisz w naszym kulturnym magazynie Wicy Swyszysza Wicze wet moderatora Gregora Klima. Ja co se z wami rozognowasz, ja som Anja Kochoj-Czwarcowa. Życzę wam uspieszne a spodobne tydzień, spodobniejsze ako końc tydzienia, joga na każdy par, to każdą temperaturę gledamy, to już pomaga przy szuch aktivitach. To są najlepsze umienienia, aż se wam radziu.

0: Hi. W Nemelčicach są tu Pesku a na Trauniku Zabulom honi skaka a ksowojuje. Przymni ste netko Ben Schmidt, nie szula. Kajknika, co w to gimnazja?
1: Siedme.
0: Siedme letnik a unie dżęca był dreżanach na zakskim krajnym finału w beachvolleyballu. To po takim są oprawdzie perfektnie tematice chodzi. A wyście rali przeciwo komu tam dżęca? Zakski krajne finale, tam są, to może ja znazwę nieno rec, tam są te szósto sportowe szule podla, przeciwo jakim miestam albo szulam, że dżęca tam nastupili?
1: No, żona sportowa szula dżęca go podla neby, ale to pa byśu z Zakski, a te ze Swokoliny, also Frankenberg su podla boli, bon ze Skopec, a ja tak dalej.
0: Super, a my znajemy Volleyball, Wokleczanscy Schulero byli już jako też niedawno na zwiastkom finalu w Berlinie. Volleyball pak ma samo nasypi wyzwanie, że to z beach volleyballom

0: Čine nu ale tun system, když so, abo kaj so tam raje je, hinajši, što je tam tun rozžil, kakšče by tam ženca nastupili, tam so šako přeco u dvojce raje, no?
1: Aj, musmo rali ve staromne veka, also staromne klase veka štyri, da so niče ulce nezmeni, ket im halom reglam, da pon činže hake od veka cida veka jen, so je nezme se s honom pšiusačom, tu nadauk, also pšiusač, ale pon nas mo rali naprade s temi normalnimi regami, regulami se s Halle, normal.
0: Ale to panie, to tak, kajś na przykład w normalnym volleyballu so przecież sześć raje, ale dwie, a potem też so paralelnie raje, no, tam raje dwaj holcaj, dwie holce, a potem jeszcze też jedna mix dwójka.
1: Also we wieka cztery smo rali dwie holce, a dwaj holce, also dwaj holce, dwaj holce, a potem smo rali to rumadze, a od wieka ci do wieka jen, co to pan zmieni, so jen raje mix, holce, a dwie holce rumadze.
0: Okej, okay, a kakie pola was bieżało? Czy mogli też niektóre sadzby dobyć?
1: Hej, musi to tylko nie turnier dobyli. To Rika z Ospozakskim miśto. Hej, ale za nas nie gadali niego, dokąd to by tej starym nie klasy jeszcze nie dały. Bądźan Bundesfinale, genau.
0: Zwiastkowe finale. Podek im szczepa znamieńcza medalju dostali, a bądź to?
1: Hej, no zła tu.
0: Super. A ja muszę na kuś patrzeć. Jara silny wukon. Podek im nic do Berlina, ale na kuś depat wulku kwalbu. Gratulacju za tutun silny wukon. A znalo potom klietu. Gdyż potom zase nastupicie, potom je ciel zwiastkowe finale Berlina?
1: Hej, poprom schon. Also to by schon klasse było.
0: Super. Da byle uspiech abschitym. Bęcz mi tobie szula serbsko gymnazja w Unijedzenca. Hoj. Zakski miszto. Ze zakskim miszstrom został z serbskim gymnazjom Budyszczin.